Tak, wypiłem morze wódki, ale jestem trzeźwy, ale łeb boli, bo morze fajków i morze wódki. Ból głowy straszny. Chyba muszę jechać do domu.